Dawid Podsiadło zaśpiewał piosenkę Na Błysk i nasz dzisiejszy program Na Błysk się rozpoczyna. Sobota, 18 lipca, rok 2026. Przed mikrofonem wita wszystkich serdecznie Bogdan Więdziesz. Nasze polskie programy nadajemy w każdą sobotę o godzinie 8 rano i już w najbliższy poniedziałek i każdy następny poniedziałek o godzinie 5 po południu. Również w środę o godzinie 12 możecie słuchać powtórki naszego poniedziałkowego programu. Nasze programy oczywiście możecie słuchać na częstotliwości 103,1 MHz w Adelaide, ale także przez internet wystarczy wejść na stronę naszej radiostacji i tam znajdziecie zakładkę, na którą trzeba po prostu nacisnąć i odsłuchać naszego programu. Trzymamy tam archiwalne programy przez kilka tygodni. Po ostatnim moim narzekaniu na pogodę troszeczkę chyba się nam poprawiło, prawda? Troszeczkę słoneczka, dalej chłodno, no ale cóż, nie możemy narzekać, w końcu to przecież jest zima.

Piosenkę od Kowaj śpiewała Marisa. Zanim przejdziemy do wiadomości z Polski i ze świata, zerkniemy na naszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 18 lipca i jest to 199 dzień w roku. Do końca roku pozostało nam jedynie 166 dni. Imieniny się obchodzą Arnold, Bruno, Julian i Robert. Wszystkiego najlepszego. Przegląd wiadomości zaczynamy od informacji z Polski. Rośnie liczba ataków na Ukraińców w Polsce. Zgłoszeń jest coraz więcej. W pierwszym półroczu 2026 roku obywatele Ukrainy złożyli o 30% więcej zawiadomień o przestępstwach z nienawiści, których mieli doświadczyć w Polsce, niż rok wcześniej, informuje Rzeczpospolita. Politycy PiS kłócili się na antenie, poszło o Stowarzyszenie Morawieckiego. Po co idziecie drogą, która jest ślepa, a tak naprawdę rozbija prawicę i Prawo i Sprawiedliwość? Z takim pytaniem Michał Wójcik zwrócił się na antenie Telewizji Republiki do Marcina Horały. Po chwili politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli się wzajemnie przekrzykiwać. Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE przybliżają nas do przywracania praworządności, ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, podkreślając, że niedługo Sąd Najwyższy będzie sądem najwyższym. Ultimatum w Prawie i Sprawiedliwości i działania Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński zabrał głos. To jest złamanie najbardziej elementarnej zasady lojalności wobec partii, w której się jest. Żadna partia tego nie może tolerować, mówi Jarosław Kaczyński, komentując ultimatum dla członków Prawa i Sprawiedliwości oraz sprawę Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Włodzimierz Czarzasty odpowiada Tadeuszowi Rydzykowi: mam tego dosyć, niech się pan nie wypowiada na tematy, o których nie ma pan zielonego pojęcia, zwrócił się do ojca Tadeusza Rydzyka lider lewicy Włodzimierz Czarzasty, odpowiadając na krytykę in vitro przez duchownego. Lekarze oskarżeni w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Obrońcy czterech lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, którzy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, domagają się prawomocnego uniewinnienia medyków. Wyrok ma zapaść 23 lipca. Rosjanie znów testują NATO. Polskie myśliwce zostały poderwane do kolejnej operacji nad Morzem Bałtyckim. Para dyżurna stacjonująca w Malborku przechwyciła dwa rosyjskie samoloty Su-30, a następnie została skierowana do kolejnej misji związanej z rosyjskim samolotem rozpoznawczym Il-20. 18-latek pracował na zlecenie Rosji. Jest akt oskarżenia. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w sprawie 18-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych realizował zadania sabotażowe i dywersyjne, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Antoni Macierewicz nie przebierał w słowach, krytykując policjantów za ich postawę w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. Odpowiedział mu wiceminister spraw wewnętrznych, oskarżając polityka o naruszenie nietykalności cielesnej jednego z funkcjonariuszy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie dawał za wygraną i wrócił na mównicę sejmową ze zdjęciem z obchodów. Rosja planuje prowokacje w Polsce. Były minister wskazuje potencjalne cele. Rosja może niedługo przeprowadzić w Polsce operację pod fałszywą flagą i przerzucać winę na Ukrainę, twierdzi były minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz w rozmowie z ukraińskim serwisem Ukrinform. Wskazał też, że celem Rosjan może być m.in. lotnisko w Rzeszowie. Peter Madziar ogłosił, że prokuratura wszczęła postępowanie wobec byłego szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjártó w związku z jego kontaktami z Rosją. Czyn ten kwalifikuje się jako zdrada stanu i jest zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności, podkreślił premier Węgier. Prezydent Chin Xi Jinping wystosował apel o globalną współpracę w obszarze sztucznej inteligencji i podkreślił konieczność równego dostępu dla technologii dla wszystkich państw. Zapowiedział, że w ciągu 5 lat Pekin zaoferuje krajom rozwijającym się 5000 projektów badawczych w tej dziedzinie.
W nocy z czwartku na piątek amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną serię ataków na irańskie cele wojskowe. Była to już szósta z rzędu noc bombardowań, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Hiszpania walczy z groźnym pożarem na północnym wschodzie kraju. W Aragonii ewakuowano mieszkańców 5 miejscowości. Ogień strawił już tysiące hektarów, a sytuacja jest krytyczna. To kolejny poważny pożar w Hiszpanii w ostatnich dniach. W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Odesę. Zginęły 2 osoby, a 8 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, przedszkole i infrastruktura cywilna. To kolejny dzień rosyjskich ataków na południu Ukrainy. Argentyna skierowała do Londynu oficjalny protest w związku z rejsem brytyjskiego okrętu wojennego przez sporny obszar morski. Władze w Buenos Aires zarzucają stronie brytyjskiej naruszenie międzynarodowych porozumień. Informacje o proteście opublikowano krótko po wygranym przez Argentynę meczu półfinałowym z Anglią w piłkarskich mistrzostwach świata. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w meczu finałowym piłkarskich mistrzostw świata, poinformowała rzeczniczka Białego Domu Caroline Leuit. W czwartek francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło ustawę, która nadaje status prawny niewidzialnej granicy jednej z karaibskich wysp, prawie 4 stulecia po tym, jak rządy Francji i Holandii uzgodniły jej podział. I ta informacja kończy przegląd wiadomości z Polski i ze świata. A my posłuchamy Michała Szpaka w piosence pod tytułem Maj.

Michał Szpak zaśpiewał piosenkę pod tytułem Maj. Jeden z najpopularniejszych mitów o bitwie pod Grunwaldem. Parę dni temu obchodziliśmy rocznicę właśnie tej bitwy. Skąd Aleksander Ford wziął pomysł krzyżackiego fortelu? Krzyżaków Aleksandra Forda zobaczyły w kinach ponad 32 miliony widzów. Kolejne pokolenia oglądają ich również na telewizyjnym ekranie. Nic więc dziwnego, że film z 1960 roku miał ogromny wpływ na to, jak postacy postrzegają bitwę pod Grunwaldem. W jednej ze scen przedstawiono szarżę polskiej kawalerii, która wpada w krzyżackie wilcze doły. Czy takie wydarzenie znajduje w ogóle potwierdzenie w źródłach historycznych? Ekranizując powieść Henryka Sienkiewicza, Aleksander Ford nie zawsze trzymał się wiernie oryginału. Tak właśnie było ze słynną sceną przedstawiającą polskie rycerstwo wpadające w wilcze doły pod Grunwaldem. Próżno bowiem jej szukać w dziele noblisty. Milczą na ten temat również najważniejsze źródła z epoki, takie jak spisana ledwie kilka miesięcy po bitwie anonimowa kronika konfliktu. Także krzyżackie zapisy nie wspominają ani słowem o wilczych dołach kopanych przez jedną z największych średniowiecznych bitew. Skąd zatem Aleksander Ford wziął pomysł na tę scenę? Nie był to wcale wytwór jego wyobraźni. Ideę tę zaczerpnięto bezpośrednio z XVI-wiecznej kroniki Bychowca. Jak wyjaśnia Anna Zielińska w książce pod tytułem Historyczne bzdury o średniowieczu, została ona spisana w języku ruskim i przedstawia historię Litwy od XIII stulecia. Jest ona jednak kompletnie niewiarygodna. Stanowi kompilację źródeł wcześniejszych, gęsto podlewanych fantazją autora. Według niego z krzyżakami mieli walczyć w zasadzie tylko Litwini. Polacy są w tym opisie biernym obserwatorem i jeżeli wykazują jakąś aktywność, to tylko rabują zwłoki. Anonimowy twórca kroniki pisze również o jamach, jakie mieli wykopać Niemcy. W kronice fortel się udał. Wielu z walczących miało w nie powpadać, połamać sobie nogi i poginąć. Zgodnie z kroniką Bychowca, jednym z rycerzy, którzy stracili życie w ten sposób, miał być dowódca chorągwi świętego Jerzego, Jan Sokoł z Lamberka. Mocny, stojący na czele formacji

Orda wykorzystano informacje z późnego i mało wiarygodnego źródła. Wszystko za sprawą profesora Stefana Marii Kuczyńskiego, który był jednym z konsultantów naukowych krzyżaków. Miediewista uważał, że pewne informacje z kroniki Bychowca były wiarygodne. Dotyczyło to również wilczych dołów pod Grunwaldem. Ale zgodnie z tym, co pisze autorka książki Historyczne bzdury o średniowieczu, współcześni badacze jednak jednogłośnie odrzucają możliwość wykopania takich pułapek na polu bitwy. Po prostu zweryfikowano tezę profesora Kuczyńskiego, który twierdził, że wojska krzyżackie na polach między Grunwaldem, Stębarkiem a Ulnowem pojawiły się 14 lipca po południu. Jednak to niemal na pewno wykluczone. Obecnie przyjmuje się, że wojska Ulryka von Jüngena dotarły na pole bitwy zaledwie godzinę lub dwie przed siłami Władysława Jagieły i Witolda. W tej sytuacji kopanie wilczych dołów niemal na oczach wroga, który miał wpaść w tę pułapkę, nie miało zbyt dużego sensu. Kolejną kwestią jest to, czy krzyżacy mieli w ogóle czas na przygotowanie takich pułapek i odpowiednie ich zamaskowanie. Tak czy inaczej, Alexander Ford stworzył jeden z najpopularniejszych mitów dotyczących bitwy pod Grunwaldem. Zapewne jeszcze długo będzie on pokutować w świadomości milionów widzów tego filmu.

Piosenkę Pamiętnik zaśpiewała Doda. Największym luksusem okazuje się obecnie czas dla siebie. Chwila wyciszenia po intensywnym dniu.

0: odpoczynek bez konieczności wyjazdu czy możliwość regeneracji wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne. Właśnie dlatego coraz więcej osób tworzy w swoich domach prywatne strefy wellness. Stają się one częścią stylu życia, w którym komfort i dobre samopoczucie są równie ważne jak funkcjonalność wnętrza. Dom coraz częściej projektujemy nie tylko z myślą o estetyce, ale również o tym, jak będziemy się w nim czuć każdego dnia. Oprócz funkcji użytkowej ma zapewniać przestrzeń do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu. Dlatego podczas urządzania wnętrz coraz większą uwagę poświęcamy rozwiązaniom, które pomagają zwolnić tempo i odpocząć. Od saun przez strefy relaksu w ogrodzie, aż po wanny spa z hydromasażem. Prywatna strefa wellness staje się naturalnym elementem świadomości zaprojektowania domu i ogrodu. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń staje się miejscem, z którego domownicy korzystają nie tylko podczas wyjątkowych okazji, ale również na co dzień. Polskie ogrody bardzo się zmieniły. Obok tarasów, pergoli czy kuchni letnich coraz częściej pojawiają się wanny z hydromasażem. To pokazuje, że domowa strefa relaksu stała się dla wielu osób ważnym elementem codziennego życia. To właśnie osoby prywatne najczęściej decydują się dziś na zakup wannien z myślą o własnym domu i zdrowiu, mówi Ziemowit Handke, CEO Sundance Spa Polska. Weekendowy wyjazd do hotelowego spa pozwala skutecznie oderwać się od codzienności, jednak nie zawsze jest czas, by korzystać z niego regularnie. Właśnie dlatego coraz większe zainteresowanie zyskują rozwiązania, które pozwalają odpocząć bez planowania i dostosowywania się do terminów czy godzin otwarcia. Kilkanaście minut relaksu po pracy, odprężająca kąpiel po treningu czy spokojny wieczór spędzony z rodziną w ciepłej wodzie często okazują się znacznie łatwiejsze do wpisania w codzienny rytm niż okazjonalne wyjazdy. To regularność sprawia, że odpoczynek staje się nawykiem, a nie wydarzeniem od święta. Jednym z najważniejszych elementów domowego spa pozostaje hydromasaż. Masaż wodny pomaga rozluźnić napięte mięśnie po całym dniu pracy, wspiera regenerację po aktywności fizycznej i pozwala łatwiej się wyciszyć. Współczesne modele wannien spa to znacznie więcej niż tylko bąbelki. Zaawansowane systemy hydromasażu, odpowiednio rozmieszczone dysze czy możliwość dopasowania intensywności sprawiają, że korzystanie z urządzenia można dostosować do własnych potrzeb. Istotne znaczenie mają również rozwiązania zwiększające energooszczędność, ułatwiające utrzymanie czynności oraz zdalne sterowanie funkcjami za pomocą aplikacji. Sposób, w jaki urządzamy swoje domy, odzwierciedla nasze priorytety. Coraz większą wagę przykładamy do rozwiązań, które realnie wpływają na codzienne samopoczucie i pozwalają lepiej wykorzystać czas spędzony w domu. Prywatna strefa wellness staje się dzięki temu nie tylko miejscem codziennego relaksu, ale również inwestycją, z której można korzystać przez długie lata, niezależnie od pory roku i zmieniających się potrzeb domowników. Sposób, w jaki projektujemy swoje domy, zmienia się razem z naszym stylem życia. Coraz większą wartość podkładamy w rozwiązaniach, które pomagają zwolnić tempo i odzyskać równowagę bez konieczności wyjazdu. W świecie pełnym pośpiechu największym luksusem staje się możliwość zatrzymania się na chwilę i świadomego zadbania o siebie.
1: Zakład pogrzebowy Peter Urbeck Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Urbeck Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Urbeck jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM.
0: Szczególna wizyta w domu polskim. Karolina Cemka, sobota, 25 lipca 2026 roku, godzina 18:30. Centralny Dom Polski w Adelaide z przyjemnością zaprasza członków polskiej społeczności na spotkanie z panią Karoliną Cemką, Chardefe AI Rzeczpospolitej Polskiej w Australii, które odbędzie się w sobotę 25 lipca 2026 roku o godzinie 18:30. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością pani Cemki jako siadfe, jak również szansa do przedstawienia osiągnięć i problemów naszej społeczności w Adelaidzie. Zapraszamy, sobota, 25 lipca, godzina 18:30. Celebrate multiculturalism with 5 EBI.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Piosenka pochodziła z projektu Męskie Granie i nosiła tytuł Nareszcie. Ucisk na polskiej wsi pańszczyźnianej był wprost nie do zniesienia. Przemoc, wyzysk, gniew i poniżanie ponoć nie doprowadziły jednak nad Wisłą do eksplozji. W Niemczech było inaczej. Tam chłopi wzniecili ogromną rebelię w nadziei na poprawę własnego losu. Co popchnęło ich do buntu, wyjaśnia Linda Roper w książce Lata ognia i krwi. Dlaczego polscy chłopi się nie buntowali? Chyba żadne pytanie na temat dawnej polskiej wsi nie powraca równie często. I nic dziwnego, bo sprawa faktycznie jest intrygująca. Nie ma co owijać sprawy w samodział. Przed zniesieniem pańszczyzny życie polskich chłopów i chłopek było piekłem. W nowożytnej Rzeczpospolitej najbardziej typowy mieszkaniec wsi żył w nędzy. Nie posiadał na własność żadnego cennego dobytku, stale groźbami i przemocą był zmuszony do bezpłatnej harówki na rzecz pana. Traktowano go też nieraz gorzej niż zwierzęta ze szlacheckiej obory i stajni. No i tu dochodzimy do zasadniczego paradoksu, a przynajmniej tego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać paradoksem. Polscy chłopi pańszczyźniani stale zmagali się z widmem głodu. Ich życie było pełne strachu. Autentycznie zepchnięto ich poza granicę rozpaczy. Ale przecież zarazem ci ludzie stanowili przytłaczającą większość populacji dawnej wsi. Na typowym folwarku na jednego szlachcica mogło przypadać choćby 25 do 30 chłopów. Dlaczego więc te poniżane masy nigdy nie stawiały otwartego oporu? Dlaczego chłopi nie chwytali za broń i nie częstowali swoich panów dobrodziejów widłami? Dla wielu osób sprawa stanowi najlepszy dowód na to, że najwidoczniej cały obraz trudów dawnego wiejskiego życia musi być zmanipulowany, że ludowa historia Polski to kłamstwo, a poddanymi nad Wisłą siłą rzeczy wcale nie było źle. No bo gdyby byli niewolnikami, to by się buntowali. Nie buntowali się, więc najwidoczniej było im całkiem dobrze. To wniosek nie tylko mylny, ale też dalece sprzeczny z mechanizmami, które rządzą historią. Na starcie oczywiście należałoby powiedzieć, że samo pytanie nie do końca odpowiada faktom. Nad Wisłą jak najbardziej dochodziło do rozruchów chłopskich. Nie byliśmy żadną zieloną wyspą wielkiego spokoju i umiarkowania. I nie chodzi mi tutaj tylko o sławną XIX-wieczną rabację galicyjską. Bunty zdarzały się też wcześniej, przed rozbiorami. Tyle, że to niemal zawsze były bardzo małe zaburzenia, na ogół na skalę jednej czy najwyżej kilku wiosek. Wzburzeni chłopi chwytali za cepy, okładali jakiegoś oficjalistę dworskiego, kradli parę worków ziarna, a potem bardzo szybko ich pacyfikowano, karano i na przykład dla nauczki na stale podnoszono im wymiar pańszczyzny. Przez stulecia w Polsce raczej nie zdarzały się większe rozruchy. Rebelie ludowe z prawdziwego zdarzenia. Jak wiemy z dziesiątków źródeł, szlachta panicznie bała się potencjalnego buntu chłopskiego, który podważy jej panowanie, ale ten nie nadchodził. Powody były różne. I to zbyt różne, by wszystkie wymienić w jednym programie radiowym. Myślę, że w osobnych materiałach opowiem kiedyś o sprawach takich jak masowe zbiegostwo, jak rozmyślny system inwigilacji i donosicielstwa, czy wreszcie celowe rozpijanie chłopów, wpędzające ich w apatię, zobojętnienie. Wszystkie te elementy układanki miały znaczenie nawet bardzo duże. Dzisiaj chciałem się jednak skupić na nieco innym ujęciu sprawy. U nas wielu buntów chłopskich nie było, ale już w innych, choćby ościennych krajach, sytuacja wyglądała radykalnie odmiennie. Aby lepiej zrozumieć polską historię, warto czasem robić krok w tył i porównać to, co działo się u nas z rzeczami, które rozgrywały się gdzieś dalej. To pozwala dostrzec rzeczywistość polskiej sytuacji, sprawdzić, co właściwie nas odróżniało, a co nie. Oczywiście, łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo dzisiaj w Polsce nie wychodzi za wiele rzetelnych, dobrych publikacji naświetlających zwłaszcza społeczną, oddolną historię innych krajów. A jak wychodzą, to niemal zawsze dotyczą Anglii. Anglia i jeszcze raz Anglia. Ostatecznie Francja. Cenny wyjątek to książka Lindy Ropera. Opowiada ona historię wielkiego, ale z naszej polskiej perspektywy właściwie zupełnie nieznanego buntu chłopskiego, do którego doszło w Niemczech w 1525 roku. W rebelię, która objęła ogromne połacie cesarstwa od pogranicza szwajcarskiego i Austrii na południu, aż po Saksonię na północy, było zaangażowanych nawet 100 tysięcy osób. Tłumiono ją z trudem i z pełną bezwzględnością. Badacze szacują, że zanim spokój powrócił, życie straciło od 70 do 100 tysięcy plebejów. Tak więc chodzi o zajścia naprawdę ogromne. Rebelia miała złożone przyczyny. Specjaliści nie są w stanie wskazać jednej iskry, która podpaliła beczkę prochu. Ale czytając Lato ognia i krwi, da się dostrzec pewne prawidłowości, które wyraźnie odróżniały niemiecką sytuację od polskiej, i to niekoniecznie w taki sposób, jakiego się spodziewacie. Zwykle odruchowo przyjmuje się, że do historycznych buntów ludowych oddolnych dochodziło na skutek skrajnej desperacji. Za broń mieliby więc chwytać ludzie, którym odebrano już wszystko, którzy nie widzieli dla siebie żadnej nadziei. Stąd bierze się zdziwienie faktem, że pogrążeni w zupełnej nędzy, przymierający głodem, wyzyskiwani ponad wszelkie granice polscy chłopi z XVII-XVIII wieku nie występowali przeciw panom. Popularny frazes powtarzany w XIX wieku w setkach publikacji mówi, że tylko 9 posiłków dzieli dowolne społeczeństwo od rewolucji albo anarchii. Czyli wystarczy, że ludzie przez kilka dni nie będą mieli co jeść, a zerwą się ze smyczy. Brzmi niepokojąco i niby mogłoby dawać do myślenia na temat tego, jak krucha jest stabilność życia, do której przywykliśmy, jak blisko jesteśmy chaosu, niczym z filu post-apo. Tyle, że cytowane słowa nie znajdują właśnie żadnego potwierdzenia w historii. Dzieje Europy i szerzej świata pokazują coś wręcz odwrotnego. Niemal nigdy, mówię tutaj o całej historii, nie zdarzyło się, by głodujący ludzie wzniecali znaczące bunty. Głód wpędza w apatię, nie daje woli walki i siły do oporu. Zresztą nie tylko o to chodzi. Wielkie rewolucje niemal nigdy w dziejach nie były też zniecane przez ludzi żyjących w skrajnej nędzy, zabiedzonych, zdesperowanych. Przez tych, którym faktycznie było najgorzej. Niemiecka wojna chłopska z 1525 roku jest tu doskonałym przykładem. Jak wyjaśnia Linda Roper, bunt nie wybuchł wtedy wcale w następstwie żadnego załamania gospodarczego. Nie był prowokowany wprost biedą, nawet jeśli tak opisywali go niektórzy komentatorzy. Początek XVI wieku to w krajach niemieckich okres dobrej koniunktury, względnego dobrobytu. Poza tym rebelia najwcześniej i na największą skalę ogarnęła te obszary, gdzie chłopi byli szczególnie zamożni, a do tego cieszyli się większą niż gdzie indziej swobodą. Na wschód od Łaby, gdzie już wtedy dużo wyraźniejszy był wyzysk, gdzie podważano wolność osobistą chłopów, gdzie rozwijał się system paszczyźniany i gdzie właściciele ziemscy szczególnie surowo traktowali poddanych, rebelia niemal nie dotarła. Za to szczególnie wstrząsnęła na przykład dostatnią Turyngią. Tyle, że to wcale nie jest nic dziwnego. Historia pokazuje, że do buntów jako pierwsi będą rwać się ci, którzy mają co stracić, którzy są świadomi, że ich sytuacja mogłaby wyglądać lepiej, którzy też dzięki względnie pełnemu żołądkowi mogą myśleć o czym więcej niż przeżyciu kolejnego dnia i przetrwaniu przednówka. W pewnym sensie więc ludziom faktycznie przewraca się w głowach od bogactwa i sukcesów. Pewna doza zamożności i swobody jest potrzebna, by w pełni zrozumieć swoją sytuację i zapragnąć zmiany. Ale jest też konieczna ze względów czysto praktycznych, bo przecież rebelię trzeba jakoś zorganizować. Tego nie da się zrobić bez kontaktów, przygotowań, pola manewru. Jak możemy przeczytać w Lecie Ognia i Krwi, bunt niemieckich chłopów najsilniej i najprędzej rozwijał się w dużych, ruchliwych wsiach z własnymi kuźniami, młyniami, łaźniami, też z zajazdem z prawdziwego zdarzenia, gromadzonym tłum miejscowych i przyjezdnych. Słowem, ferment narastał tam, gdzie ludzie mają pewną swobodę, nieco wolnego czasu i pieniędzy. Mogli się spotkać, wymieniać doświadczeniami, knuć. Dla porównania, w Polsce u szczytu swojego systemu pańszczyźnianego panowie folwarczani dokładali wszelkich starań, by utrudniać poddanym opuszczanie wsi. Chłopom wolno było odwiedzać tylko lokalną, oficjalną karczmę, która znajdowała się na ogół pod pełnym dozorem dworu. Dalej niż do kościoła parafialnego chłopi mogli się udać tylko za zgodą, na ogół zaś wprost na polecenie zwierzchności. Wiecie, to właśnie jest to sławne przywiązanie do ziemi. Lokalne społeczności miały na ogół bardzo ograniczone kontakty z innymi, zwłaszcza informacje gromadami. O świecie dalszym niż 50 km w ogóle posiadano nikłe wiadomości. Co zaś do zamożności, ograniczymy się do jednego symbolu. Na polskiej wsi XVII-XVIII wieku buty były zupełnym luksusem. Chłopi niemal zawsze chodzili boso. Tymczasem podczas niemieckich buntów, które poprzedziły ten największy z 1525 roku, właśnie w but, wprawdzie niby prosny i sierżmierzny, ale jednak stał się naczelnym symbolem zrywu. Wyciągano go niejako na sztandary. Oczywiście na pewno nie zauważyliście, że porównuję tutaj sytuację w Polsce w wieku XVII i XVIII z tą w Niemczech przynajmniej ponad 100 lat wcześniej. Gdybyśmy zestawili Wielką Wieś i Niemiecką z tego samego 1525 roku, to oczywiście kontrast nie byłby aż tak wyraźny. Wiek XVI także w Polsce był okresem względnego dobrobytu, na którym najwięcej zarabiała szlachta, ale który poprawił i dolę chłopów. Polscy poddani byli wtedy na ogół zamożni i dużo bardziej samodzielni niż później. W roku 1525 ich status, niekoniecznie prawny, ale praktycznie też, nie różnił się jeszcze na ogół bardzo od sytuacji typowych chłopów w Niemczech. Niby więc wtedy, a nie w znacznie biedniejszych późniejszych stuleciach, istniało i u nas pewne podłoże do wybuchu rebelii chłopskiej. Tyle, że jednak paru elementów układanki nad Wisłą zabrakło.

Nie wiem, czy zauważyliście, ale w dzisiejszym programie gramy zupełnie nową polską muzykę, której podejrzewam nikt w Australii jeszcze nie grał. Piosenka przed chwilą w wykonaniu nowych polskich artystów Kuba i Kuba. Piosenka nosiła tytuł Stygnie lato. Prezydent USA Donald Trump w trakcie czwartkowego orędzia poinformował o odtajnieniu krytycznych informacji wywiadowczych, które ujawniają szokujące luki w infrastrukturze wyborczej. Pliki są już do pobrania ze strony internetowej Białego Domu. Oskarżył też Chiny, które miały zdobyć wrażliwe dane 220 milionów amerykańskich wyborców. Trump rozpoczął swoje półgodzinne orędzie w najlepszym czasie antenowym, około 21 amerykańskiego czasu, mówiąc: świetnie nam idzie. Następnie zaczął wyliczać dokonania gospodarcze i militarne w okresie jego drugiej kadencji. Brzmi to jak przemówienie kampanijne, skomponował Man Rayu, dziennikarz CNN. Dopiero po kilku minutach prezydent USA przeszedł do głównego wątku swojego orędzia, luk w zabezpieczeniach infrastruktury wyborczej w USA. Przez wiele lat wzywałem do podjęcia odważnych i szybkich i zdecydowanych działań w celu ochrony uczciwości amerykańskich wyborów. Każdy Amerykanin zasługuje na to, by wiedzieć, że kiedy oddaje swój głos, zostanie on dokładnie policzony w bezpiecznym systemie, takim, w którym oszustwa i ingerencje są nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe, podkreśla Trump. Niestety system, którym dysponujemy dzisiaj, w sposób katastrofalny nie spełnia tego standardu. Dziś wieczorem ogłaszam natychmiastowe odtajnienie i publikację kluczowych informacji wywiadowczych, które ujawniają szokujące luki w naszej infrastrukturze wyborczej, ogłasza amerykański prezydent. Jak zaznaczył, te dowody pokazują, że obecny system wyborczy jest niebezpiecznie narażony na ataki hakerskie, nadużycia oraz zagraniczną ingerencję. Trump przekazał też, że z danych wynika, iż Chiny od 2020 roku nielegalnie pozyskały dane 220 milionów amerykańskich wyborców. Nazwał to największym naruszeniem bezpieczeństwa danych w historii. Chodzi o imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, preferencje partyjne oraz inne wrażliwe dane, które mogłyby zostać wykorzystane do rejestracji w spisie wyborców, a także do prowadzenia innych przestępczych działań. Utrata tych danych stanowi bezprecedensowy koszmar z punktu widzenia bezpieczeństwa wyborów. Informacje wywiadowcze dowodzą wręcz, że Chiny oddelegowały do tego nowego projektu specjalną jednostkę do spraw wykorzystywania danych, mówi Trump. Stacja CNN przypomina po słowach prezydenta USA, że Chiny wielokrotnie odrzucały wcześniejsze zarzuty dotyczące ingerencji w wybory i mieszania się w politykę, wysuwane przez wiele państw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone. Należy do nich ostrzeżenie amerykańskiego Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa z 2020 roku, według których Rosja, Chiny i Iran miały próbować ingerować w wybory prezydenckie w 2020 roku przy użyciu internetowej dezinformacji i innych środków. Wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin stanowczo zaprzeczyło tym oskarżeniom, nazywając je po prostu absurdalnymi i niedorzecznymi i dodając, że amerykańskie wybory są wewnętrzną sprawą USA.

To był Dawid Kwiatkowski w piosence Pali się niebo. Kolejna premiera prosto z Polski. I ta piosenka kończy nasz dzisiejszy program radiowy. Sobota, 18 lipca, rok 2026. Dzisiejszy program dla Was przygotował, poprowadził i zrealizował Bogdan Więcierz. Zapraszam już na najbliższy poniedziałek, na 20 lipca o godzinie 5 po południu. Tutaj, na tym fotelu, usiądzie Piotr Leśniewski. Piosenka, którą się z Wami pożegnam, to piosenka w wykonaniu Bledki. Piosenka nosi tytuł Dwa dni. Cóż, na zakończenie, jak zwykle, mówię do Was, uważajcie na siebie, trzymajcie się bardzo ciepło, bo jeszcze zima troszkę potrwa i do usłyszenia. Do usłyszenia.